0: zagryzaje arbun. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Kurenac u provu.
0: Vesla.